fakt twoje noc, tak na ciebie sudni. To co ci dam, ja ci nikto nie kupi. Nie musisz się już bać, wszystko będzie kupi. Nie musisz się już bać, wszystko będzie kupi. Ilovinej, ja.